wa character development moja ajaba. Mwambie chozi langu utalilipa. Sikiliza maneno. Leo ni kuimba na kucheza.

0: Asante sana Salha Yusuf. Awalo kanyagawaya kakaze Mariswa. Tunawajua. Ni wale jamaa kule upande wa pili. Watashindwa tu. Hawana uwezo wa kupigia wasanii. Namba wanazo kwanza au mpaka muombe kakazema. Waambieni wajaribu. There is only one kakazema on earth. Naumia jamani, niacheni kakazema. Nauguza mahaba. Kukataliwa kugumu.
1: Ulitaka kuniteka.
0: Usilie kakazema, nani alikukataa tena?
1: Maneno
0: shozi langu utalilipa.

Joe pale kwenye 24047. Mwambie tu chozi langu utalilipa, usiogope wala usimtaje jina. Mie kakazema hapa nishatamka chozi langu utalilipa tu. Popote pale ulipo unajijua. We, kumbe kakazema pia ulichezwa. Joe pale kwenye WhatsApp 0719739487. Mwambie tu chozi langu utalilipa, usiogope wala usimtaje jina. Tima tukio, piga kelele. Bole we.

107.3 Machakos, Matungulu, Kangundo, Kafiani, Mwala, Yata, Kisekine, Athiriva, Konza, Makutano. Hapa ndipo Kali za Kale na John Maloba, Radio 47. Hapa ndipo.

0: ndipo Kali za Kali na John Manova, Radio 47.
1: Hapa ndipo Zina
0: Silicon.

ayo masaba. Inakuwaje, sijawasahau. Radaman, Radiman, Charles Okwaro Boksa. Uyo alizipiga. Zamazile.

0: Bob Paul Mansemina, Manuela.
1: Kali za Kali na John Maloba, Radio 47. Hapa ndipo.
0: Charles Ray Kasembe, ukataliwa ni kubaya.